Miłość jest tania, szybka, prosta. Kto się jej oprze, kto jej sprosta? Kochając, nie myślimy o tym, że uzależnia, jak

Spotkał mnie na schodach, chciałam krzyknąć, jak pan śmie? Co za zwyczaj, co za moda i w ogóle mówię nie. Lecz bezsilna jest dziewczyna, gdy ktoś takie oczy ma, to właściwie twoja.

Niesmocznym, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy noc. Więc po drodze, zaśpiewajmy.